Ubaris baro primašis. Vareka namek čirla Andru lačo del oro, kjer ďalej romen adinias len Andre bari osada. A odas opes Andre odi osada ačiljas, šunjo mira pura babatar, šunen. Andri odi osada bešenas dujbare primaša. Jek heste avres ehas peskeri banda, sopirnas te bašavel. Čačes oda ehas barela vutara, kaj sen savenára kľan ani pešťate. Ale ola primáša jek avres ilien. Ale ola primáša jek avres naradodikenas. Tepes onduidženes džanas, ta prepeste ledan densaš gritinenas. Ale mek buter pes naradodikenas len gereromnia. Oči balende eha sarčúra, rakine nás peske sarte len obenga, Andre jak ispide nás. Vareka na peske per nás Andro bala, ale balendar pes palepuv cirde nás. Oferis ehas pureder primášis, leskeri romni elola džanelas, te pokerel. Ale ačhilas, peso ani o deleorona kamelas, star Andre parabisi. Le primašen gere romenge, Andre je krát ulile muršora. Soduj džene eha šukar, kálore, ojakora, sar momeľa a obalora sar agrusčora. Oferis pendia, hoj precholile bariske, peskre častar, likerla avril aj se primašis, hoj leske pundro na ovudara ko grofi teko kráľa. Na užardia ani kanale čavore z landiarna, imbar leske Andro cikne angušťora ispidelas ovonos. Lečaske dyňas dav jak, hoj leske relgila jagahate labaren. Obarist hoďa elavuta pre koliska, kaj pašľula z leskero čavoro a penja. Dav tuke na ubari, hojte aves, nek bareder primáši spreb amari pchuf. Hoj ty regilia, te giliavel e balvaj o čirikla, te opáni. Kamav te sikavel le feriske, hoj tu aveha baredere primášis, sar leskero čavo. O muršora mek ani napire nás, nađane nás mek Androvastora o lavuti te chudel, imar o dada, len te bašavel sikav nás. O feris Andre choli merlas, hoj leskero čavo, ejak na kamela ste si kľol. Te baša vlasta sar leske vareko telo daja o kandrete ispidelas. Ani o bari ste si kľol na kamelas, ale odad leske sakovar penlas. Ej, ča tu si kľu, mročo, bo romes čaj lavuta džidžala. Ej, ča tu si kľu, mročo, bo le romes čaj lavuta džidžarla. La lavuta ha telek hak, tu dochude ha nača maškaro, lače Roma, ale te maškaro bare raja. O baris peskele dareske lava iljas, kio ilo, rediša goha Andro ilo, si kľolas. O čavo ejak, pro baris halas choli, hojča lezo Roma ašaren, teo gore, ale zniko. Elola kada našti Androilo prelikerťa, hojo baris hino fede lavutaris. Sarla kero čavo, ta penja hojle baris pokerla. Te kamplja zle baris te pokerel, kamplja lake je paš rad te džal Andre mulani, bar a palom hrobos te čingerel, čar so pezvičinel, rikoňali mol. Sar džalas očon nasitin las ani o čerchenia na labonas. Andre mulani bar pašo hrobos a čelas baro rikono a o jaka leske labonas ľuľa jagaha. Sarla dikľa bašuľas. Paliz muterja preodi čar a našliľas. Elola bešča maškaro hrobi a užarlas, kana pre kangeri chudela te marel eora. Pro kerestos bešľa o kuvíkos a giľaďa. Elola predarandiľa až izdralas. A pre kangeri chudňa te marel eora. Čingerdia avri e cindi čare lola. E čar peske prekikindias projilo a denašela skere.
here rozpundra ďa ejak, či ďa upre kašta, ečar tchodia andre píri a či ďa ča sikra páňori. Chudňa te tável, rozbukľa peskere bare, kále bala, učar ďa lenca e píri, o pani taďolas a oj vakerlas o keriben. Zorali zor, zoralener saro kam, sar očor sare puv, chav tumaro iloro, te tumaro latoro, kerele baristar rikones. E para andru lakere bala kerlas čerchenia, ale ola čerchenia pes kernas kandrenge. Sarvare kotelo naja andre, andru kandre te ispidelas. Ani o bariste siklo na kamelas. Sar enia var pendia o keriben, diklas andre piri ala čatar pes kerdia rikono. Sar enia var pendia o keriben, diklas andre piri ale čaratar pes kerdia rikono. Andre lakere jaka radiša gostar, jak zalabilas. O rikono andre ale piri, denašča avri a pašo vudar lake dukaha zabašča a denaše las akor koro nađane las kaj džal. Predaran nutno nađane laso pez leha je kvare star ačiljas ani korkoro napate las hoj hino rikono. Uprale osada labo las obaro čon. Zapašča preleste a denaše las dureder. Anglo manuša pez garu vlas, ale sar bokhaliľas, soča palpeste o pindre cirdelas, andro gaučileske vareko nadela techal. Sar les šunde o rikone bašo nas preleste, mišto les nadochale dander nas les, bol džane nas hojov nane rikono. O raklore sar šunde hoj andro gau v bašono rikone, ile kašta androvasta, ale baris tratne avri. Ale soaka na kerla. Merla bokhatar, ale te avke soleske hin kale rikonaleste džipnastar. O pari pen mištoles natasadia a o rikonalo ilo andreleste rovelas, sadles eduk pregelias denašelas a denašelas vešenca te malenca. Avlias andre osadakaj ehas čačorikane kerora, kabľas te pašol, ale darandilas hoj teadarile strádena. Paštiľas kio vudar a užarlas. Andralo ker, avľas avri šukar čaj. Vyčinlas pes šeinka. E šeinka ehas igen šukar čaj. O môj kalosekno o bara bale kale sar angara a o jaka sar bobeľa. O baris pes nazli kerdia, uštiľa a pašliľa laketelo pindre. E šeinka predarandia prorikono, vyčinia džas, džas. Ale Andra Loker, avle avrio čave, gele kio rikono a vičine nas. Rikono a viljas. Mar nas pes preleste, sakules kamelas angla peste. Lebariha očave kernas sokamenas. Maškro čave bišterdia hoj hino rikono. Ešeinka le rikoneske anđa šuko maro, te andro čaro rozumin. Obari sar halja, až projaka predikla. Och, savi šukar čaj, gondolinja peske o baris. Te avke šaj preva kerlas penelas lake oda. La šeinka kero dat bez vičinlas harno. O harno nila je, te jaro ne pašalo pani, čingerlas o raňora palo verbi, a kerlas lenda cikne košara. Te bare bare der a te aj se bare sa riepa žiengero ker. Odale gorenge pro cikno pusa te prečuči čar. Jeven de kerlas o charno cikne balaňora, roja te lopatky anglo ránia. O baris pes čanek buter pašale šeinka bondiarlas. E šeinka pirelas palo gáva te biken kerel o košára. O jekeha pirlas palo kera a o buter košara mukelas pašo baris. Važo dáleske mindik anelas kotor maroro a varekana teba leva soro. Ale pre lecharneskero ker peľas bari bibacht. Leskeri romni e cikni, ige nasvalilas a te projaka koraľolas. O romni ala ke távna sascipna skere čara o nasvalíben zagenenas, ale nič lana sascarlas. E cikni sa z buter múli sa le džiđi.
Ešeinka sa diklas, hoj edaj merel, peďale dadesko jeho ojďalandro svetostereo del ajsičar, solengelada sa scarla. Ochárno paloda nakamľas ani tešunel, sov kerďale čavenca by ešeinka. Ale ešeinka peske pekľa marikli, panľa la andro kosnoro, čumidľa lada, leča vente savoren Andreosada. O bari zradiša gostar, hoj teo vďal pezla, šeinka keča paše rokľali kerlas. Ale o charno, lezle šeleha pripandľa, hojla šeinka tenadžal. O rikono pale šeinka dukade smašolas, sarte rundiaha šivkerna speha, kamľas o šelete predanderel, ale našti. Sarpalate rovlas leskero rikonalo ilo. Ešejka imar bud dive sa bhirlas, gavga vestar a pučelas, kolakera da a vri sa scarla. Jek dives avľas telo baro veš, džalas le vešenca o kaštune barona zjek pažáver, hoj našti geľas durener. Čiďa pes telo kaštuno Andre čar a kamľas odojte užarel oto sára. Ehas igen bokali, o andralo pindrela, keď čuľolas orad, a igen pes daralas. Sar zaratila, ladaratar izdralas, akor lake avľas pregodi o rikono, teavke pažlate elas, ani pes nadaralas. Adaj je kvareste o rikono pes čiňa prelate, čumidelas lake omuj, o vastateo pindre. Ešeinka les prikiki dňa, kia peste, a týžleš čumidelas propiskos. Orikono nikelas prelate, kamľa zlaki varesote penel, ale našti vakerňača zabašča. Ešeinka nikelas preleste, a nikia, hojlaki vareso kamelte penel, a ojavka kamelaste džanelso ladaha, tele čavenca. Obchutňale spašale meň, a toďa preleste ošero a zasúťa. O Baris ani ejak Andre na panľa darala spes vaš peskerý chulani. Ale avľas liepaš rad, chudňaste purdel bari balvaj, o kaštunov až džinkie pchúv, baňonas, herminlas a marnas perumi. Ešeinka uščila upre, aj gen pes predarandiľas. Obchudňale rikones a kia pesteles ispidelas. A jekvarest terďolas pažlen de romni, kalisar pchúv, o gada prelate čingerde, ča žúže patave, a obalala kisle báre, talam šoha na nás uchamen, a o dumo až kie púv pre manžardo, o andralo mujlake ničola sarča, jek baro dant. Ešeinka daratar izdralas, imar džanelas hojody romni, hini e baba jaguni andale paramisi. E jaguni nikel prešeinka, o jakala ke labon sar momeľa. Prešeinka zvičindia. Čaje, so a daj rodes preje pažrat, saro múle píren. O rikono týžda randiľas, ta pre jaguni choľaha bašolas. Ešeinka laguňa ke pendia, pale daj sar nasvaliľas, ahoj rodel aj si čar, sola sa scarla. E jaguni sar šundia svoje šeinka rodel, rozasandilia z avkehoj až oveš izdralas a pali spendia. Me myšte džana v presoste hini tyri daj nasvali, ale mela nasa scaral. Mome rara do nikavle romen, nikezo deloroma nadyňa z šukarimen, važoda som beguňali. Ove šaté čarman garuvel, anglale manušengere jaka. Uakana aven Andre Miri diš. A mukľas pes teďal leve šeha. O Baris džanelás hoje jaguni, len chalapalo sveto schudia sprilate te bašol, kamňa zlate rozčingerel. E jaguni preleste zvičindia. Čit tu rikono, rikono. Čit tu kirno, rikono. Bo Andro dana tu drožčinava. E šejka obchudňale rikone za peňaleske, čít ma bašuv. Džana z levešenca androveš eha z baro šity šágoš. Ibar polóke z avľas o dives, sar avletelo baro kalo kidis. Sar avletelo baro kalo dis. Tele dis eha z bari heu
teledis ehas barichev maškarobara. E jagudí len ligendia Andreo dichev. Teodoj ehas šišitno ašil. E jagudí len ge peňa, hoj pes odári na tromante čalavel a našli jas.